This is WVKR 91.3 FM Poughkeepsie, New York. Rozpoczynamy polski program. Pamiętamy ojczyznę.

Dzień dobry. Witam Was serdecznie wszystkich z Wala Sagan i życzę przyjemnego odbioru. Dzisiejszy program Pamiętamy Ojczyznę rozpoczęłam pięknym warszawskim polonezem, myśląc o Warszawie, bo jak pamiętamy, to 1 sierpnia 1944 roku, gdy wybiła godzina W w stolicy Polski, rozległy się pierwsze strzały. Warszawa stanęła do nierównej walki z niemieckim okupantem. 63 dni heroicznego zrywu, w którym walczyli żołnierze Armii Krajowej, harcerze, sanitariuszki i zwykli mieszkańcy miasta, na zawsze zapisało się w historii Polski. Powstanie warszawskie było dramatem, ale też symbolem nieugiętej woli narodu, który pragnął wolności, nawet za cenę najwyższych ofiar. Przepraszam. Dziś, 82 lata po tamtych wydarzeniach, pamięć o powstaniu warszawskim żyje nie tylko w Polsce, ale i wśród Polonii rozsianej po całym świecie. W wielu miastach 1 sierpnia o godzinie 17 rozbrzmiewają dźwięki syren, a polonijne organizacje, szkoły, harcerze i weterani spotykają się, by uczcić bohaterów. Uczestnicy modlą się, śpiewają piosenki powstańcze, zapalają znicze i przypominają młodszym pokoleniom, czym była ta walka. Pamięć o powstaniu warszawskim to nie tylko hołd dla bohaterstwa i odwagi, to również wyraz szacunku dla wartości, które stanowiły fundament tamtego zrywu – wolności, solidarności i godności ludzkiej. Posłuchajmy teraz piosenki Stanisława Wielanka, który jest to bardzo popularna piosenka. I on najwięcej śpiewał i tworzył piosenki wojenne i okupacyjne. Piosenka o mojej Warszawie.

Ostatnią zwrotkę tej piosenki śpiewała Halina Zachorska. Posłuchajmy jeszcze jednej piosenki popularnej w tym okresie w wykonaniu Biesiady. Bywaj dziewczę zdrowe, a następnie przystąpimy do normalnego tygodniowego programu.

Tak była to piosenka cygańska przy ognisku. Następnie piosenka troszkę szybsza, Jesteś szalona w opracowaniu Boys.

W tym tygodniu obchodzili swoje urodziny pan Zenon Kunicki w niedzielę, który pracuje na stacji bardzo długo. W poniedziałek miał pan Adam Luzar, wierny nas słuchacz. W środę miał Jan Sagan, we wtorek miał Jan Sagan, który rozpoczął ten program 30 lat temu. W środę miał urodziny pan Ryan Streck. W piątek miała nasza wnuczka Zofii Sagan, Dorotku. Pan Mateusz ma w niedzielę. Pan Mateusz Kozioł ma w niedzielę. A nasza najmłodsza solenizantka, panna Melisa Kunicki, ma we wtorek. Nigdy nie myślałam, że ten ostatni tydzień lipca i początek sierpnia był taki płodny. Drodzy słuchacze i solenizanci, to dla was jedne są życzenia dla wszystkich. Życie to wielki skarb, dar istnienia. Gdy wam źle, nie martwcie się. Od czego są marzenia? Życie ma smutku chwilę, czasami pełne cierpienia. Szkoda na nie łez. Nie smućcie się. Odrzućcie złe wspomnienia. Życie również niesie każdemu miłość, bliskość i pragnienie. Spójrzcie przed siebie i uśmiechajcie się. Najważniejsza jest jeszcze nadzieja. 100 lat życzy wam rodzina i grono przyjaciół z piękną piosenką 100 lat.

Tak, niech żyją nam 100 lat. Następnie mamy specjalne życzenia urodzinowe dla pani Marii Mozgiel w Warszawie, byłej naszej parafianki, która za parę dni będzie obchodzić 100 lat. Życzymy jej dużo zdrowia na następne lata, a ona z kolei z całego serca dziękuję za otrzymane życzenia i za łącznik dla wszystkich, którzy pamiętali o niej tak, o jej tak ważnej rocznicy. Zarząd miasta Warszawy ma wręczyć jej specjalną nagrodę o jakiś trofi, nie wiem. Jeszcze nie dostała. Jak dostanie, to ja was powiadomię. Załączamy dla niej ulubioną piosenkę Bogumiła Kłodkowskiego, a panna Mania lubi inaczej.

równe 3 dni się kochali. Potem cześć i konie wio, a panna Mania lubi inaczej. Kocha inaczej, grzecznie, lirycznie i romantycznie. Należy zacząć, bo panna Mania jest starej daty. Jest starej daty, najstarszej z dat. Przejdź się wieczorem pod jej oknami, śpiewaj kantaty i rzuć jej kwiat. Nie bywała na prywatkach, nie wiedziała, co Big Bit dać całusa gdzieś ukradkiem. Pannie Mani było wstyd, bo panna Mania lubi inaczej. Kocha inaczej, grzecznie, lirycznie i romantycznie.

Tak, jeżeli nie możemy być w Miami na plaży, to bardzo, bardzo dobrze wypoczywa się na rybach. Zapraszam do wysłuchania piosenki Na rybach.

Następną piosenkę posyłamy na specjalne życzenie naszego jednego słuchacza. Pokochaj mnie w ten letni dzień.

Tak. Bardzo dobra piosenka. Śpiewana już parę razy, ale widocznie słuchacze ją polubili. Następnie coś góralskiego zaśpiewa Osypek. Słoneczko na zachodzie.

Ktoś taki jak ty, była ta piosenka. Piotr Szefer śpiewał tę piosenkę. Mój czas na antenie dobiega końca. Żegna się z wami Wala Sagan. Życzę przyjemnego weekendu. Następnie usłyszycie Polkaresko program, bo już czekają, już mnie wyganiają ze stacji. Do widzenia. Do usłyszenia następną audycję.